Mwaramutse neza nitwa John guturuka mu Rwanda numva radio radio murakoze cyane.